0: SK2 Rzeszów.
1: Na nikogo w końcu nikt nie czeka.
0: SK2 Rzeszów.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: To będzie ciepły dzień w regionie, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Zobaczymy dziś od 24 do 25 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie. Uwaga, nie wykluczono opady deszczu, a miejscami również burze. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. W nocy od 12 do 13 stopni na termometrach. Wyjeżdżamy jeszcze na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Chodzi o budowę obwodnicy Sanoka, tam wahadła.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 6 News SK2 Anna Łobocka. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
4: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
5: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w

0: szpitalu Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki, lekarze walczą o jego życie.
1: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
2: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat, obowiązkowo załóż kask. Dzisiaj w życie wchodzą nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. Tylko na Mazowszu w tym roku doszło do 82 wypadków, mówi Paulina Wołczyńska z Policji w Radomiu.
3: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
2: Za brak kasku dziecka opiekunowi grozi 100 zł mandatu. Lublin chce mieć najpotężniejszy komputer w kraju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej stara się o zakup komputera kwantowego o dużej mocy. Zdaniem ekspertów mógłby on przyciągnąć światowych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele lubelskiej uczelni już prowadzą na ten temat rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: SK2 Sport.
2: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą, mówi selekcjoner reprezentacji.
6: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Od pierwszych minut mają jednak zacząć też liderzy. Robert Lewandowski, Piotr Zieliński. Początek meczu na Narodowym o 20:45.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: Słyszał kolega? Ile zmian?
8: Ile zmian?
7: No, zmiany. Tak selekcjoner mówi, że będą zmiany. Będzie dużo zmian dzisiaj.
8: Dużo zmian?
7: Z meczu na... A tylko jedna jest stała.
8: A po co tu zmieniać?
7: No właśnie, co to... A na co to komu? No.
8: Czy to coś zmieni?
7: No, czy to nic nie zmieni, no. Kobiety też. Może zmienić, ale kobiety nie, nic nie zmieni.
8: Kobiety grają. Pierwszy set 25 do 20, drugiego grają.
7: W ten sposób. Ty panie podglądasz
8: panie
7: z
8: Panie podglądam
7: ładnie,
8: teraz.
7: Ładnie się środa zaczyna.

0: Adrenalina.
1: I od razu tak jakoś serduszko bardziej się cieszy, niby widzisz środę, ale wiesz, że to już jest weekend.
2: Posłuchajcie, to trwaliśmy, ale to było wymagające, prawda? Dwa dni i weekend. A czy życie nie powinno tak wyglądać właśnie?
1: No, nie każdy będzie miał ten weekend, niektórzy w piątek jednak do tej roboty pójdą, ale to nic. To i tak dzisiaj, jeśli tak jest, to macie dziś jednodniowy weekend, a później jeszcze dwudniowy, więc tak, w sumie dwa weekendy w tygodniu to i tak jest super.
2: Ale... coś mi tu zgrzyta.
1: Co ci zgrzyta?
2: Coś mi tu nie pasuje.
1: Co ci nie pasuje?
2: No bo jednak żyjemy w Polsce.
1: No.
2: A my wszyscy od lewa do prawa tylko weekend, weekend, weekend. To po angielskiemu jest.
1: A, żebyś chciał po polsku?
2: No pewnie.
1: Ale jak po polsku powiedzieć weekend?
2: To nie brzmi swojsko,
1: no. Bo po polsku w dosłownym tłumaczeniu weekend to jest koniec tygodnia. Znaczy tygodnia koniec w zasadzie, bo to week to tydzień, end to end. End to koniec, tak? No. Czyli tygodnia koniec. Jak to brzmi?
2: Kończymy po angielsku, zaczynamy po polsku, nie? Wstajesz rano w poniedziałek i mówisz o... I tutaj słowo na K, prawda?
1: No. Na przykład.
2: No. A weekend jest jednak po angielsku. To ja mam propozycję. Jako że z racji przedłużonego weekendu, poszukajmy jakiegoś innego wyrazu, który by to określił, nie? Jakiejś innej nazwy,
1: też no. Tak ładnie, żeby to było, nie?
2: Swojsko.
1: Swojsko
2: po
1: ładnie.
2: Polsku. Jak nazwać weekend, żeby to nie był weekend, tylko co? No w ogóle jak się mówiło na weekend, zanim się angielski pojawił w Polsce?
1: Właśnie. Ciekawe, jak mówili na weekend, zanim był weekend.
2: No, zapraszamy starych takich ludzi, którzy to jeszcze pamiętają również. 7268268826 albo Messenger.
1: Ale powiedziałeś starych, dojrzałych.
2: Nie no, stary, no. SK2. Przyjaciel. Tak się mówi.
1: A, mówię w sensie, że przyjacielu.
2: Stary, przyjaciół oczywiście.
1: Stary, stara, no, zadzwoń. No. 7268268826 lub Messenger. Jak się mówił na weekend, zanim angielski wpadł do Polski?
2: To słowo, tak, no.

0: Całą orkiestrę symfoniczną musiała chyba Bletka zatrudnić.
1: A to nie jest tanie.
0: Jak tam na smyczkach grają, jak tam w ogóle i tego, i tamtego, i no to, to nie było tanie przedsięwzięcie. Ona to wszystko dla was, drodzy słuchacze, żebyście mogli zaliczyć utwór Bletki do najlepszych polskich hitów, włączyć Radio SK2 i posłuchać sobie Bletki na 16 minut po 6.
2: I powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Tyle telefonów było, że nie zdążyliśmy. Tak, dużo pomysłów.
0: Od czegoś trzeba zacząć. Oliwka z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Twoja słodka propozycja, żeby inaczej rodzimie nazwać weekend, to?
3: To dwudzionek, moi drodzy.
0: Dwudzionek, bardzo ładnie.
2: Jestem w szoku, ponieważ jest to kwintesencja polskości. To
0: po słowiańsku.
2: Po słowiańsku. Mówisz dwudzionek i widzisz Siemomysła i...
0: Widzisz, jak wschodzi słoneczko.
2: I Witowysła jakiegoś i innego sła.
0: W sobotę wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. I w niedzielę też wschodzi słoneczko i wiesz, że masz wolne. Tutaj jedyny dysonans mi się pojawia, kiedy jest dłuższy weekend, ale to zawsze można dodać trzydzionek, czterodzionek,
2: albo
0: prawda?
2: Albo dwa razy dwudzionek. Prawda?
3: Dokładnie. Od razu jak miło brzmi.
0: Bardzo miło brzmi, od razu lepiej się będzie żyło w takie wolne dni.
2: Oliwia, czy ty dziś będziesz miała ten dłuższy dwudzionek teraz?
3: Tak, owszem, dzisiaj ostatni dzień pracy i potem widzimy się w poniedziałek.
0: Czyli o dwa dni masz dłuższy dwudzionek.
3: No to możemy powiedzieć, że tym razem jest to wyjątkowo czterodzionek. Nikt cię nie obrazi.
0: Czterodzionek. I słychać od razu jaka radość w głosie, że ten czterodzionek się zbliża, nie?
3: Pewnie.
2: Gratulujemy ci w takim razie czterodzionku. Nie każdy ma takie szczęście.
0: Nie każdy, więc nie. Dobrze, do szczęśliwych należysz. Pięknego w takim razie czterodzionka.
2: Czterodzionek.
3: Dzięki, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.
0: Bo czworo
2: również?
0: To będzie pak w czterodzionek na przykład, prawda?
2: A jak będzie sześć dni?
0: To sześcio.
2: To tak. Sześciodzionek.
0: Sześciodzionek też by było ładnie. Oliwka, wysyłamy do ciebie prezenty od radia. Włączamy sekretarkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. 726-826-826 lub Messenger.
2: Tak, dzisiaj szukamy nazwy dla weekendu. Takiej naszej, polskiej, swojskiej nazwy.
0: Rodzimej. SK2. I okraszmy to hasłem dobre, bo polskie.

0: Rozśpiewani w drodze gdzieś. Nie wiem, czy do pracy, czy już na długi czworodzionek. Jak to było? Czterodzionek?
1: Czterodzionek, czworodzionek. No niektórzy dwudzionek będą mieli.
0: No, ale niektórzy trzy, no bo jutro na pewno wolne. No w święto to święto, tak?
1: No.
0: A potem jeszcze sobota, niedziela.
1: No ale jest jeszcze ten piątek, prawda? Taki tak nic pomiędzy. Grupy, nic pietruchy. No tak, no. Trochę tak tego. Kto nie wziął wolnego, ten będzie musiał się bujać do pracy.
0: Albo może szef dał. Może dał. Nie wiesz tego. Nie wiesz. Nie
1: znasz
0: wiesz.
1: Szefa, który daje?
0: Nie znasz takiego szefa, ja wiem, może nie znasz, ale może jest taki szef, co dał.
1: Jak taki szef jest, co dał, to dajcie mi znać.
0: Dajcie na miary na tego,
1: tak, na tego szefa.
0: Dobrze, przed nami na pewno w ten długi czworodzionek.
1: Opole. Czyli święto polskiej muzyki.
0: Jak u nas cały rok.
1: Oczywiście, że tak. No i gwiazdy się pojawią w tym Opolu. I jest taki tytuł na pierwszej stronie Super Expressu. Gwiazdy roztańczą Opole.
0: Ciekawe, czy to chodzi o Rafała Adamczaka i Łukasza Zduńczyka, którzy będą tam w naszym studiu Eski 2.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale ja widziałem, jak Rafał wywija na parkiecie.
0: Ja widziałem, jak Łukasz kręci nóżką.
1: Ja widziałem, jak Rafał też czymś kręci, więc to może być to, bardzo zmysłowe przeżycie.
0: To może być. W ogóle, jeśli wybieracie się do Opola, to pamiętajcie, że tam będzie nasze studio, będzie można nas odwiedzić, a nam by było bardzo z tego powodu miło.
2: SK2. SK2.
3: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta.
12: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
11: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercato.
14: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
15: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie. Od 24 do 25 stopni dziś zobaczymy na termometrach w Rzeszowie. Krośnie czy Jaśle, niewykluczone opady deszczu, a miejscami również i burze. Pamiętajcie o parasolach. Kierowcy, noga z gazu. W nocy od 12 do 13 stopni i jutro około 21. Wyjeżdżamy jeszcze na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego. I przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: 6.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich dotycząca najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla świeżego kierowcy. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z matką i lekarzami leci do Polski. Jak poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, za kilkanaście godzin chora dziewczyna trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu? Zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu. Według prognoz długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.

0: Ej!
1: Co?
0: No, ej, oni tam na koniec. Ej! Ej. Metzner i Gotham, 22 minuty do 7.
2: Dziewiąte miejsce naszej gorącej polskiej dwudziestki. Jako że zbliża się dwudzionek, czterodniowy dwudzionek, no to zachęcam was do tego, żebyście głosowali, bo jutro raczej na was nie... My przynajmniej nie będziemy was zachęcać, więc dzisiaj musimy was zachęcić do tego, żebyście
0: jeszcze
2: oddali...
0: bardziej.
2: Dwa razy więcej głosów.
0: Tak,
2: a dlaczego by nie?
0: Szczególnie, że piątkowa gorąca polska dwudziestka będzie wyjątkowym programem, bo będzie poprowadzona przez Łukasza Zduńczyka z Opola.
2: A, to tym bardziej. Posłuchajcie, on w drodze do Opola nie może się nudzić. No. To nie ma tak, że on sobie...
0: będzie na festiwalu. I będzie tam studio specjalne Eski 2 i on stamtąd poprowadzi na żywo listę przebojów.
2: Tylko jak oni będą jechali do Opola, to ja znam Łukasza. Łukasz sobie weźmie, odpali jakąś konsolkę, jakąś grę na telefonie, jakieś coś tam. A nie ma tak łatwo, niech liczy te głosy.
0: Niech liczy. Klikajcie, wchodźcie na sk2.pl i zagłosujcie na swoje ulubione utwory, żeby to się wszystko pozmieniało. Ten Mencer to który był?
2: Dziewiąty.
0: Metzner, przepraszam pana Metznera, przejęzyczyłem się.
2: To mi się z Mencenem wszystko kojarzy teraz ostatnio.
0: Troszkę tak.
2: No, to zakładamy Konfederację w takim razie. Tyle Konfederacji w Polsce, że jeszcze jedna, to wiesz.
3: SK2.
2: Śmiało można.
0: I płynie w nas gorąca krew od razu, jak mówisz to słowo.
2: To jak gorąca, to trzeba ugasić. Masz gaśnicę?
0: Bam już teraz.

0: No i już mamy tylko 11 minut do godziny 7 przed nami. No i właśnie, co przed nami?
1: No przed nami właśnie te inne nazewnictwa na weekend. No. Weekend to jest tak
0: dziś
1: bardziej...
0: Dziś nie używamy słowa weekend, dobra?
1: Ej, my?
0: Zrób, tak.
1: No
0: zrób
1: a jak inaczej wytłumaczymy, że inne słowo na co?
0: A no tak.
1: No musimy. Dobra, tylko...
0: Jarzobek. Okej, dobra, tylko
1: się.
0: Raz.
1: W sensie, normalnie zazwyczaj mówimy weekend, ale chcieliśmy polskiego zamiennika takiego, nie że koniec tygodnia, bo tak poważnie brzmi, tylko jakiegoś innego.
0: Oliwia poszukać. Zaproponowała piękne dwudzionek, ale mamy kolejne telefony na 7268268826.
1: Inaczej, weekend to?
2: Laba. Gdy będziemy mieć wolne, będziemy
1: Labę.
2: Będziemy labę.
1: Laba. Czyli tak jak od szkoły zawsze była laba, no to też mogłaby być.
0: W szkole to była laga czasami.
1: Laga na Robert. To dzisiaj również, też no. Będzie laga na przykład.
0: Ada napisała na Messengerze, bo przez Messenger też można się z nami skontaktować. Na weekend można powiedzieć dwudniówka albo wytchnica.
1: Wytchnica, też ładnie,
0: ładnie
1: też
0: prawda?
1: Tak słowiańsko. Jak ja jest z Wiedźmina jakiegoś, jak potwór z Wiedźmina. Wytchnica. I trzeba z nim walczyć przez całą wytchnicę i popijać dwudniówką.
0: No, ale Halina.
1: Bo to brzmi jak nalewka.
0: Halina, u mnie się mówiło, że jest sobota wolna, czyli pracująca, a niedziela to po prostu niedziela.
1: Aha.
0: Widzisz?
1: Tak po prostu.
0: To po prostu, to proste rzeczy. Proste rzeczy są najlepsze.
1: Jedno jest pewne, wytchnica, dwudniówka, dwudzionek, laga, nie, laba.
0: Laba.
1: Laba, laga też. Wszystko jest dzisiaj środa, więc zaczyna się...
2: Teraz!
0: Weekend. A laba to chciałem powiedzieć, że brzmi jak lawasz. Więc laba popita dwudniówką...
1: Zajedzona lawaszem.

0: Na reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silverglest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
0: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: W środę termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 24 do 25 stopni. Dziś niewykluczone opady deszczu, miejscami również burze. Uważajcie, w nocy od 12 do 13 kresek, jutro około 21. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Patrzcie na znaki. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Powstańców Warszawy, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobiczno.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 7 News SK2 Anna Łobocka. Szczyt absurdu. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego. Chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
10: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcę dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
11: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
10: Zdaniem prokuratury, Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
12: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
10: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.

0: Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci. Chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych, mówi premier Donald Tusk.
1: I rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
0: Zakaz korzystania z telefonu w szkole ma wejść w życie już 1 września. W Polsce rusza sezon kąpielowy. Zanim wybierzemy się nad wodę, warto sprawdzić, czy dane miejsce wypoczynku jest bezpieczne i dopuszczone do użytku. Pomocne informacje są w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdziemy tam też interaktywną mapę, mówi Agnieszka Jankowska z warmińsko-mazurskiego sanepidu.
2: Jeżeli znacznik pali się na szaro, to znaczy, że kąpielisko zostało jeszcze nieotwarte. Jeżeli znacznik pali się na zielono, to znaczy, że kąpielisko już jest otwarte, jakość wody jest dobra i możemy korzystać z kąpieli. Natomiast jeżeli znacznik pali się na czerwono, to znaczy, że coś niewłaściwego dzieje się z jakością wody, została wieszona czerwona flaga i kąpiel jest zakazana.
0: Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Sport.
0: Maja Kwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra Anna z Anną Kalińską.
5: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No, ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
0: Ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer. Początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Ale póki co Polki cały czas w Lidze Narodów grają z Belgią.
7: A ty
6: i mamy.
7: Cały czas podglądasz,
6: tak,
7: no.
6: Podglądam nasze biało-czerwone orlice.
7: Się żona weźmie za ciebie.
6: Cicho, 1-1 w setach, a trzeci set trwa i jest 23-22 dla naszych.
7: A to nie ping-pong jest?
6: No trochę piłeczkę się robi jak ping-pong, taki większy ping-pong.
7: Bo ja z daleka patrzę, nie?
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Tylko zamiast paletki masz rękę, jak ci sieknie taka nasza Polka. O, i za te słowa to...
7: A Polka potrafi.
6: Ignorancie.

0: A ja bym też chciał. Ja bym też chciał przeskoczyć każdy mur. Nie zawsze to się udaje. W moim przypadku to by była raczej porażka, a nie sukces. Ja mury lubię obchodzić.
1: Obchodzić?
0: Bo dla mnie mury są zawsze
1: takie. A chiński? To z ile kroków byś zrobił?
0: Trudno!
1: Trudno. Dobrze. Ty się ostatnio chwaliłeś, że codziennie masz powyżej 10 tysięcy, więc może rzeczywiście mówisz prawdę.
0: 100 lat i obejdę mur chiński dookoła.
1: Nie wnikamy.
0: 11 numer, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę, to dzisiaj jest LOR i do tego was zachęcamy, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.
1: Ale już zachęcaliśmy dzisiaj.
0: Ale chyba, ja chcę jeszcze raz, dlatego że sobie za punkt honoru dałem to, żeby Łukasz Zduńczyk nie pojechał do Opola i żeby się w trasę nie nudził, tylko żeby liczył na paluszkach, ile co na co przyszło. I tak teraz mój wzrok padł akurat na numer 11. A jeżeli chodzi o inne piękne rzeczy, to na przykład polski astronauta Sławomir Szuzański-Wiśniewski oraz jego żona pochwalili się ostatnio czymś pięknym.
1: Tutaj doczekali się dziecka. To już tam najpierw było, że kilka miesięcy temu chwalili się, że będzie tutaj tego.
0: Jest!
1: Radosna nowina w mediach społecznościowych. No. Ledwo z kosmosu wróciła już taka nieziemska informacja, proszę bardzo.
0: Zejdzie na Ziemię jako drugiej w nocy, małemu się uleje, popuści i zgłodnieje i to wszystko naraz.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepsze polskie hity to u nas, to w Radiu SK2, za chwilę grupa Sun & Grace, tuż przy początku długiego weekendu, który dzisiaj zastępujemy innymi sformułowaniami. Jak po polsku powiedzieć weekend, żeby to nie było koniec tygodnia, tak twardo, brzydko?
1: Ja myślałem, że się nie da, ale okazuje się, że się da.
0: Da się. Są propozycje z Messengera.
1: Monika, proszę bardzo.
0: Tak, Monika najpierw, proszę.
2: Dzień dobry. Taki klasyczny weekend można nazwać dwudniowiec szczęśliwy. Brzmi dobrze.
0: No i kwitnie na pewno od piątku do niedzieli. No bo to jest jak jakiś ładny kwiatek, nie? Jest jeszcze jedna
1: szczególnie nocą.
0: Jeszcze jedna propozycja.
3: Prawie nazwy weekend.
0: Tak.
3: Kiedyś słyszałam takie fajne określenie piąsom.
0: Piąsom, no bo od tego to się wszystko zaczyna, a dzisiaj w środę, środa jest tym piąsonem, nie?
1: Ja kiedyś przez Pragę w Warszawie szłem, to też poczułem piąson.
0: Szłeś, bo miałeś blisko.
1: Tak, szłem, bo dostałem piąsonem. SK2.
0: Dzisiaj w głowie pomieszało i nie umiałeś iść, tylko szłeś.
1: Tak, i od tej pory szłem wszędzie.

0: 23 minuty po 7 mamy dla was smutną informację. W piątek PKP nie jeździ.
1: Tak, nie będzie PKP w piątek. Wszystko złapało opóźnienia, wszystko ma długi dwudniówek i koniec.
0: Tak, tak.
1: Stoi
0: u nas w Radio SK2 nie będzie w piątek PKP, ale ogólnie w naszej historii naszego programu robiliśmy już CPK.
1: Robiliśmy
0: DPD.
1: UPS było.
0: UPS.
1: Co tam jeszcze było?
0: Co jeszcze było?
1: CPK było, wymieniałeś. No dużo tego było, no.
0: No, dzisiaj zrobimy WOŚP.
1: O, w każdym to zapraszamy razie. Was wszystkich
0: i to
1: na WOŚP.
0: Już po 7.30 będziemy robić WOŚP. Przygotujcie swoje telefony i zapamiętajcie nasz numer telefonu. A skrót oczywiście rozszyfrujemy później.
1: 7268 26 826 826. SK2.

0: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Ciepło, ale niewykluczone opady deszczu oraz burze. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy od 24 do 25 stopni w ciągu dnia, w nocy od 12 do 13 kresek. Przypominamy o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Są też utrudnienia na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja zestrzeliła kilkanaście dronów nad Moskwą i kilkadziesiąt nad obwodem leningradzkim, podają tamtejsze władze. Z kolei według ukraińskich mediów w wyniku ataku w terminalu naftowym w Petersburgu wybuchł pożar. Benzyna bez zmian, ale drożej za diesla. Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a benzyny 98 6,54 zł. Za litr oleju napędowego zapłacimy maksymalnie 6,40 zł. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.

0: 23 minuty zostały do godziny 8. Numer telefonu dla Was dostępny. Sekretarka odblokowana. Można do studia w tym momencie się dodzwonić. 726-826-826.
1: Bo to jest WOŚP, czyli werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie.
0: Tak, zawsze robimy coś takiego. Dzisiaj mamy WOŚP i zachęcamy, żeby werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrowić kogoś.
1: Bo w piątek nie ma PKP.
0: Nie ma.
1: To jest ostatnia szansa w tym tygodniu, żeby się na żywo dodzwonić i kogoś pozdrowić.
0: Zatem zapraszamy. Linia, chyba że ja linii nie odblokowałem, ty, bo zazwyczaj to już o tej porze ktoś dzwoni. Może ja coś źle zrobiłem, poczekaj, aż sprawdzę swoje.
1: 726.
0: 826.
1: 826.
0: Dobra, ja dzwonię. Dobra, inni też dzwonią. Dobra, odbieramy. Halo, dzień dobry. Czy werbalnie, ochotniczo, środowo pozdrawiamy kogoś?
2: Tak, oczywiście.
0: Słuchamy.
2: A pozdrawiam synka Mieszka, którym małego Śpioszka, z którym jedziemy do przedszkola.
0: Pięknie. Niech śmieszek będzie uśmieszek będzie przez cały dzień na jego twarzy. Dziękujemy. Następny telefon w naszym dzisiejszym WOŚP. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Krzysztof się kłania. Chciałbym pozdrowić serdecznie Anetkę, mojego misia, którego bardzo, bardzo kocham. I cały ZGN w Warszawie, na Sienickiej, Agnieszki, Karolinę, Dajanę i wszystkich znajomych i Was wszystkich. Miłego weekendu.
0: Wzajemnie.
1: Dzięki.
0: Kolejny telefon. Dzień dobry, tu WOŚP, słuchamy. Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Słabo słychać.
0: Dobrze, następny telefon. Halo, dzień dobry. O, tu się ktoś nie doczekał. Halo, dzień dobry. Tu WOŚP, słuchamy.
4: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić żonę.
0: Tak.
4: Żonę pozdrowić.
0: I tyle, nie, imienia nawet nie zdradzisz.
4: Żona Kasia.
0: Żona Kasia. No, żona dużo Kasia.
4: Która wczoraj przybiła dwie pomki i przeżywa strasznie. Ja mówię do niej, nic nie stało, kochanie. Będzie wszystko dobrze.
0: A co przeżywa? Co przeżywa jeszcze raz?
4: Przebiła ją pątki, przetarła wczoraj tydzień jedną. Ale nic się nie stało, wymieni się.
0: Oczywiście, że nic nie stało. Do wulkanizatora
1: już. A jak wam będzie brakowało, to ja swoją opona dorzucę.
0: No, się rozłączają wszyscy po kolei. Halo, dzień dobry, tu WOŚP, słuchamy.
1: Halo, halo.
0: A to znowu ten sam numer.
5: Halo.
1: No jesteśmy. Halo. Tak, jesteśmy, słyszymy się.
0: No.
5: Słyszymy się. Chciałem żonę pozdrowić, Martin się z KBS-u.
0: Okej, Martusia.
1: Martusia. Każdy żonę dzisiaj pozdrawia, proszę bardzo. To jest WOŚP, ochotnicze pozdrawianie.
0: Ochotnicze,
1: na
0: tak.
1: Ochotnika każdy żonę.
0: Chyba, że żona koło męża jedzie w samochodzie. Tak, halo, dzień dobry, tu WOŚP, następny telefon, słuchamy.
6: Cześć. Ja chciałam pozdrowić swoje dzieci. Magdalenę, Matyldę, Mieszka i Maurycego.
0: Też czwóreczka, Jarząbku, jak u ciebie.
1: Elegancko.
0: Zobacz, pięknie, pozdrawiamy.
6: Będę miała 4 dni wolnego, jak moje dzieci.
0: Na każde dziecko 1 dzień wolnego. Pozdrawiamy. Ostatni telefon na dziś w dzisiejszym WOŚP, słuchamy.
7: Halo?
0: Tak, jesteś na antenie, słuchamy.
7: Ja pozdrawiam moją całą rodzinę i wszystkich ludzi na świecie.
0: Jakie to były pozdrowienia!
1: Każdy człowiek na świecie na pewno teraz się uśmiechnął.
0: Nie wiem, ile miliardów pozdrowień to było w tym ostatnim telefonie. I to jest prawdziwe WOŚP. Werbalne, ochotnicze, środowe pozdrawianie. Dziękujemy. SK2.
1: A my w takim razie gramy. Najlepsze polskie hity, bo tylko u nas takie. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. A co?
0: Niech będzie. 100% polskiej muzy. To u nas, kto włączył pierwszy raz w tym momencie Radio SK2, niech się przekona, że
1: jak
0: dobre to polskie.
1: Nie macie co położyć na chleb, to my wam serwujemy teraz dżemik, czyli dżem wehikuł czasu. Zapraszamy do słuchania.
0: 20 do 8.

0: 10 minut do 8, tak cały czas spoglądamy na Ligę Narodów. Jest tiebreak, Polki w tiebreaku w ostatnim 5 secie, 10-8, więc za niedługo pewnie mecz się skończy, tak chcieliśmy
1: i wygrają?
0: Donieść, no oby wygrały, zobaczymy jak z kolei piłka nożna dzisiaj Polacy sobie poradzą wieczorem.
1: Z Nigerią gramy.
0: Z Nigerią,
1: a będzie narodowy.
0: Wczoraj doniesienia o osłabieniu, bo Oskar Pietruszewski poza zgrupowaniem reprezentacji Polski nie trenował wczoraj z reprezentacją Polski.
1: Ale miał powód, 18-latek pojechał po prostu do Białegostoku, swojego rodzinnego, dokończyć maturę i dzisiaj ma już być do dyspozycji selekcjonera.
0: No i nie wiem, czy będzie pan Oskar Pietruszewski w odpowiedniej formie, bo co się robi po maturze?
1: No, chodzi się na kremówki, nie?

0: Całe życie człowiek się uczy. Całe życie człowiek się uczy. Jak mamy zabawę państwa, miasta, to też to potwierdzamy, że to czasami my nawet czegoś nie wiemy i ktoś powie jakiś kwiatek, co rośnie gdzieś tylko w Zimbabwe.
1: W Mozambiku, prawda?
0: Albo w Mozambiku. I...
1: Albo na Zanzibarze.
0: Albo na Zanzibarze w Tanzanii.
1: No tak, to trzeba pamiętać
0: tak,
1: o tym.
0: Tak,
1: 726-826-826. Tym razem ten numer telefonu będzie wam służył do tego, żeby się zgłosić do tej naszej zabawy państwa, miasta. Messenger zresztą też do tego służy. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiajcie swój numer telefonu.
0: I dzisiaj zgłosimy się czymś egzotycznym w takim razie. Zgłoście się czymś egzotycznym, zaskoczcie nas. Gramy o prezent marzeń wartości 500 po 8. SK2. Może się zakochamy.

0: najtańszych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu

0: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W prognozach na dziś są przelotne opady, a miejscami nawet i burza. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle dziś od 24 do 25 stopni, w nocy od 12 do 13 kresek. Kierowcom przypominamy o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 9.30. Teraz postoicie i do sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Zmożony ruch też na Piłsudskiego, Cieplińskiego i Rejtana.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. O czym więcej Michał Rawa.
12: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
13: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również w 2024 roku o ponad połowę.
12: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
14: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
12: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
15: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
16: Ja tylko na skateparku zakładam.
17: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
12: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców. Bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
11: Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców. A teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
18: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
11: Komentował Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz, na początku marca, o 0,25% punktu.
19: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: SK2 Sport.
11: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
20: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy tak.

0: mecze wygrać.
1: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Gdyby ten dzisiejszy mecz Polaków z Nigerią skończył się tak, jak w Lidze Narodów Polek w siatkówkę, to nie miałby nic przeciwko.
4: To znaczy?
3: 3-2 dla naszych.
4: Naprawdę?
3: Tak.
4: Podejrzewam, że tak nie będzie.
3: Nie?
4: Nie.
3: Że może być zgoła,
4: będzie.
3: Zgoła i na... Zgola! Zgola inaczej.
4: Będzie 3-2, ale inaczej.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale będą dwa na pewno plusy z tego dzisiejszego meczu.
4: To znaczy?
3: Krychowiak bez kartki, Szczęsny z czystym kątem.
4: Właśnie. Ale że Dudka nie wzięli.

0: 8 minut po godzinie 8. Tu Wajda Jarząbek, Jarząbek i Wajda. I wy, drodzy słuchacze, fajnie, że jesteście, że słuchacie najlepszych polskich hitów i o tym, o czym głośno w naszym kraju.
1: Tak, posłuchajcie, jeżeli ktoś nie brał kąpieli, to... to proszę się nie wybierać na Zakrzówek w Krakowie. Tam popularne kąpielisko zostało tymczasowo zamknięte. I teraz jaki jest powód? Powodem jest nieznana substancja w jednej z niecek basenowych, o czym poinformował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
0: Ta, nieznana. Wszyscy dobrze wiedzą, o jaką substancję chodzi, tylko nikt się do tego nie przyznaje. SK2.
1: Zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że to jest ta sama substancja, która odpowiada za opady żółtego śniegu w zimie?
0: Dokładnie ta sama substancja. To jest ten sam poziom toksyczności, wiesz?
2: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia-

0: Jakby się N wylosowało, to by błękit, kolor, tak?
1: A powiedziałeś, jakby się N wylosowało, to byłby błękit?
0: By.
1: By. A znowu se plenisz.
0: By.
1: Wyjmij to z buzi, bo znowu se plenisz. Ludzie ci
0: nic nie mam buzi, tak. Nic nie mam buzi, nic.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Wyciągnąłem pokryjomu jak prezydent.
1: Kiedyś się ludzi zapytam, co Dawidek trzyma w ryjku, ale to nie teraz,
0: właśnie.
1: Dobra.
0: No właśnie, 15 minut po 8. Dzisiaj z nami Jacek i Kamil. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A drugie dzień dobry?
1: Nie ma?
5: Dzień dobry.
0: O, jest, dobra.
1: To dzień dobry jest bardzo ważne.
0: Bardzo, bo my wtedy badamy, czy zasięg jest ok i wszystko jest w porządku. Dobra, mamy panów. Jacek, Kamil, przypominam zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak jest.
0: Dokładnie. Dobrze. Jacek zacznie.
1: Jacek, pierwszy w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: Prawo. Poszło.
0: Poszło.
1: Mi się nie chce zatrzymać.
0: Te jak tata. 20 sekund.
1: Uwaga. Państwo.
5: Turcja.
1: Miasto.
5: Toruń.
1: Znana postać.
5: Tomasz Lis.
1: Roślina.
5: Tymianek.
1: Kolor.
5: Kolorowy.
1: Koralowy, dobrze. Zawód.
5: Tokarz.
1: Samochód.
5: Toyota.
1: Imię już nie.
0: Tokarz.
1: Imię już nie weszło.
0: Dobra. A samochód był? Był.
1: Był. A jaki był korol? Korol?
0: Korol.
5: Kolorowy.
0: No a jaką miałeś literę?
5: T.
0: No to jaki kolor kolorowy jak...
1: No tego jeszcze nie grali.
0: Tu cię mamy, Jacek.
5: No za szybko.
0: Widzisz, 1, 2, 3, 4, bo od koloru nie liczymy w dół w takim razie. 1, 2, 3, 4. Jeśli tymianek, to roślina.
1: No tak, no.
0: Tak?
1: No to
0: tak,
1: oczywiście, no taki zioło, wiesz? No dobrze. Jeśli na ziołach nie znasz, to ten.
0: Dobrze.
1: To ci nic to nie mówi.
0: 4. Jacku, 4. Kamilu, 4 do przebicia. W prawo, w lewo?
5: A w lewo.
1: A co to? Pamiętajcie, że odpowiadacie na literę, którą wylosujecie.
0: Tak,
1: to jest istotna zabawa.
0: To jest... Litera I. I z kropeczką, Kamilu. I 20 sekund. Państwo.
5: Izrael.
0: Miasto.
5: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
5: I nie ma mocni.
0: Imię.
5: Ireneusz.
0: Roślina.
5: Iryf.
0: Potrawa.
5: Indyk pieczony.
0: Zawód.
5: I
0: informatyk na przykład.
5: Informatyk, a mógł być.
0: Mógłby być, nie? Inkwizytacja.
1: Inkwizytor? To kiedyś był taki
0: inkwizytor.
1: Zawód. Inkwizytor. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji.
0: Tylko inkwizytorzy.
1: Dobrze, mój drogi, spojrzałem sobie na Irysa, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
0: I żółty
1: to
0: jest.
1: Wygląda. Albo fioletowy.
0: No dobrze, kombinowałem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bo jeszcze potrawa też była.
1: Oczywiście,
0: indyk,
1: że tak.
0: Indyk pieczony przecież był.
1: A jakby indyk nie był pieczony, to też byśmy zaliczyli?
0: Tak. Wydaje mi się, że tak. Indyk w każdej formie to też jest jakaś potrawa, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, 6 do 4, czyli indyk pieczony zapewnił zwycięstwo Kamilowi. Kamil teraz może powiedzieć: kurczę, pieczone, wygrałem.
5: Au.
0: Do Jacka nagrody pocieszenia. Pozdrawiamy i Jacku ciebie, i Kamilu ciebie. Państwa miasta robią sobie przerwę na czas czworodzionka.
1: Tak. Na takiego podłużnego dwudzionka i widzimy się...
0: Słyszymy się
1: w poniedzionek.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: i jak.
1: Gdyby życie było komiksem, to to mógłby być jego tytuł. Człowiek ze stali został księdzem i o tym informuję was wszystkich wszem i wobec na 25 minut po godzinie 8. O co chodzi? Bartosz Sobczyk, były piłkarz Stali Mielec, właśnie został wyświęcony na księdza. Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju, FKS Stal Mielec. Dzisiaj gra ksiądz w najlepszej drużynie świata, drużynie Pana Boga. Tak zacytowano w komunikacie słowa zastępcy prezydenta Mielca, Krzysztofa Szostaka. To były takie słowa gratulacyjne. No i pewnie ksiądz Bartosz, jak był piłkarzem, to zamiast w bramkę strzelał Panu Bogu w okno, prawda? Więc Pan Bóg powiedział: dość! Teraz grasz w mojej drużynie, bo majątek stracę na szklarzach.

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
4: Porozmawiamy z gwiazdami
2: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą dziś od 24 do 25 stopni. Będzie ciepło, ale opady deszczu niewykluczone. Do tego dziś mogą pojawić się burze. W nocy na termometrach od 12 do 13 kresek. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców i przypominamy, że zbliża się długi weekend i tych patroli na drogach policyjnych może być znacznie więcej. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, do tego w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: 8.30, newsy SK2, Anna Łowocka. IMGW ostrzega przed burzami w 9 województwach, to na południu i zachodzie Polski. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr, lokalnie może wystąpić grad. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, kobieta trafiła do szpitala. Kluczowy mecz przed naszymi piłkarkami. Jutro na bursztynowym stadionie w Gdańsku reprezentacja polskich kobiet walczyć będzie o udział w Mistrzostwach Świata. Rywalkami podopiecznych Niny Patalon będą Francuzki.
1: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity.
1: SK2.
17: SK2. 28,5 minuty do godziny 9:00.

0: Demono w Radiu SK2. A teraz trzymajcie się mocno. Trzymajcie się mocno, bo to u nas nówka sztuka świeżynka.
1: Nieśmigana jeszcze, można powiedzieć.
0: Dokładnie
1: nawet.
0: Dokładnie tak. Był ten sezon, a teraz będzie na błysk. Tak, a może już się domyślacie, o co chodzi, o kogo chodzi dokładnie. I powiem, że za 3 dni zaczyna obrotowy tur 2026.
1: Nie, no to teraz już zdradziłeś wszystko. Oczywiście, że chodzi o Dawida Podsiadło, który teraz, w tym momencie prezentuje się na naszej antenie ze swoim nowym kawałkiem Na Błysk. Tak jak to mówi moja żona, prawda?
0: Że ma być Na Błysk.
1: Ma być Na Błysk. Ciekawe, przed świętami ma być Na Błysk.
0: Ciekawe, jaka będzie ta nowa płyta, bo zarówno sezon, jak i Na Błysk zapowiada nową płytę Dawida Podsiadło. A tutaj będziecie słyszeć zaraz. Tutaj po prostu czuć, że długi weekend się zbliża i że będzie no będziemy gwizdać na pracę.
1: No, tak samo jak Dawid, proszę bardzo. No to co? No to gramy. Nowość w Radiu SK2.
0: Premiera! Dawid Podsiadło Na Błysk. SK2.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 z małym przesunięciem, bo była premiera Dawida Podsiadło, ale pora uruchomić nasz wehikuł czasu, żeby przenieść się do konkretnego roku, do konkretnego dnia. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, 3 czerwca, ale 26 plus 6, 32 lata temu.
1: To wiecie, który to był rok?
2: 94.
1: No i właśnie tak jest. Dzisiaj 3 czerwca tegoże roku 1994 premierę miało też coś zupełnie innego.
0: Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
1: Tak. Są tematy, które puentują się same z siebie i to właśnie jest ten moment i ten temat.
3: Choua to francuskie określenie produktu z ryb, ślimaków czy żabich udek?
4: Z rybich udek. Pan numer 10.
3: Chips. Oznacza zwykle cienki, smażony plasterek którego warzywa?
4: Frytki.
3: Jakie pokarmy rozmnożył Jezus, karmiąc tłumy w okolicach Kafarnaum?
4: Proso.

0: Najlepsze polskie hity gramy wam przez cały czas w Radiu SK2. My dzisiaj wszyscy jak skowronki, w takich dobrych nastrojach, czy jeszcze jak inne ptaszki, bo przecież zaczynamy długi czerwcówkowy weekend.
1: Właśnie nie mówmy dzisiaj weekend, szukaliśmy jakiegoś innego słowa na weekend, no takiego polskiego,
0: swojskiego. To proszę.
2: Ja tak myślę, że to mogłoby się nazywać dni resetowania tak zwane.
0: I nawet ciężko to wymówić już
1: resetowania?
0: Po takim resecie.
1: Powiedz dni resetowania po dniach resetowania.
0: Nie powiesz.
1: Nie powiesz.
0: Miłych dni resetowania.
1: Na giblar na latarze.

Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy

0: Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: W Rzeszowie wzmożony ruch na Powstańców, Warszawy, Kopisto, Lisa Kuli, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno, tutaj po stolicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy, że bus pasy obowiązują do godziny 9.30, a z ważniejszych utrudnień to rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Jeśli chodzi o prognozy, mogą pojawić się opady oraz burza, dziś na termometrach od 24 do 25 stopni.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 9, news SK2, Anna Łobocka. Zamieszki Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku w Southampton. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek mimo powtarzania policjantom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka. Vikram Digva mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Na te wydarzenia zareagował m.in. premier Wielkiej Brytanii. Keir Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest, że niezależne biuro do spraw postępowania policji się tym zajmuje. Omówienia wymaga to, jak oskarżenia o rasizm wpłynęły na decyzję w tej sprawie. Sprawca Vikram Digva został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji. Od dziś trudniej zredukować punkty karne. Część z nich, dotyczące najpoważniejszych wykroczeń, nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu.
7: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
8: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
7: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
9: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
7: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
6: Przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla początkującego kierowcy. Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską. Początek meczu o 11.
10: SK2 News, Rzeszów.
5: Ja u Serkis. Więcej policyjnych patroli pojawi się na drogach Podkarpacia, a to w związku z długim czerwcowym weekendem będą też utrudnienia.
11: W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości.
5: Mówił Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów. Mundurowie apelują do pieszych i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Ponad 1000 mieszkańców Jasła wzięło udział w głosowaniu na projekt nowego dworca kolejowego. Najwięcej głosów zdobył wariant numer 1. Szczegóły na stronie ratusza.
12: No, najlepiej to redukować punkty.

Karne po prostu ich nie zarabiając. To chyba taka najlepsza znana mi metoda. Tutaj Radio SK2, 10 najlepszych polskich hitów dla Was mam w tej godzinie. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

To nie ja, wielki hit Edy Górniak, gramy wam w Radiu SK2. Nie idziemy na skróty, jeśli chodzi o polską muzykę, za to Polski Związek Tenisowy kombinuje jak może i bardzo dobrze, bo właśnie zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie Maji Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju w Londynie. Dzięki temu Maja nie brałaby udziału w kwalifikacjach. Co ciekawe, listy zgłoszeń do dzikiej karty zamknięto, zanim Maja odpaliła swoją czwartą prędkość kosmiczną w rakiecie i awansowała do ćwierćfinału French Open. Decyzji póki co nie ma, za to o 11 zacznie się walka Mai o półfinał. Jej poczynania oczywiście będziemy dla was śledzili w Radiu SK2. SK2.

Nie wiem, czy pamiętacie, że jak się dorastało w latach 80. albo 90., sporo osób w klasie albo na podwórku miało tego wujka czy ciocię z Ameryki. A to przysłali jakieś oryginalne ciuchy, a to coś dobrego, jakąś paczuszkę, albo na przykład płytę podesłali. No i trzeba było jakoś podziękować. Te rozmowy przez telefon były piekielnie drogie, ale za to pomagały utrzymać rodzinne więzi. No a takie rzeczy ceny przecież nie mają, jak wiemy. O tym właśnie Maryla Rodowicz i jej rozmowa przez ocean w Radiu SK2.

0: będzie.
1: Jeśli młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich was porwała, to możecie oddać swój głos na ten kawałek w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie cały czas trwa na sk2.pl, no i muszę powiedzieć, że to piątkowe wydanie będzie bardzo wyjątkowe, bo Łukasz Zduńczyk poprowadzi je prosto z festiwalu w Opolu. Gorąca Polska i Opolska też. Dwudziestka prosto właśnie z Opola w piątek po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
8: Strzela koń na biegunach.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
11: Proszę pana, bo tam są drzwi.
12: Polskone Porta Dere Ercato.
13: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
14: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. To oczywiście zespół Manam i Po to jesteś na świecie. I ten klasyk doprowadził, albo my z tym klasykiem dopłynęliśmy elegancko do godziny 10. Przed nami newsy, a po 10 porozmawiamy o tym, co w wakacje we wszystkich knajpach w Polsce być może dostaniemy za darmo, więc warto zostać z Radiem SK 2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej.

0: centrum miasta. Osiedle Ustropna.pl 531 031 025.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
3: I po reklamie.
4: Pewnie o 16 na plusie mamy na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Temperatura o kilka kresek jeszcze nam dziś podskoczy. Dziś też niewykluczone opady deszczu, a miejscami również burze. Mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. W czasie burzy niewykluczony również grad oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wyjeżdżamy na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Marszałkowskiej Rejtana w pobliżu Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno.
5: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Siwicha. To ciąg dalszy kryzysu po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Z najnowszymi informacjami teraz nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Andrii Siwicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada: prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Tragiczny wypadek na Kładzie w Warmińsko-Mazurskim. Nie żyje 30-latek, który w miejscowości Mazurowo uderzył w przydrożne drzewo, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z Policji Wełku.
7: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
5: Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 24-letnia Klaudia jest już w drodze do domu. Specjalnym samolotem z matką i lekarzami leci do Polski z Chin. Kobieta od wielu tygodni przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Po przylocie trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Placówka jest przygotowana na przyjęcie pacjentki, mówi lekarz Krzysztof Fidler.
8: Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, o której będzie. Na pewno zespół będzie gotowy już od godziny 15 na lotnisku, żeby chorą podjąć. Karetka posiada respirator, pompy strzykawkowe, także jest w pełni przygotowana do transportu takich chorych, którzy wymagają oddziału intensywnej terapii, wentylacji mechanicznej i wspomagania układu krążenia.
5: 24-latka, która studiowała w Chinach, do szpitala w Pekinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej guza jajnika, tak zwanego potworniaka.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Michał Userki z RDOŚ w Rzeszowie szuka firmy, która zajmie się płoszeniem, monitoringiem i odłowem niedźwiedzi. Działania mają być realizowane na terenie gminy Solina, Cisna, Lutowiska, Baligród i Komańcza. Przetarg trwa do 10 czerwca. Kilka starych drzew w centrum Rzeszowa zostanie wyciętych. Ich stan oceniono przy użyciu specjalnego tomografu komputerowego, a decyzję o usunięciu wydał m.in. podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków. Głównym powodem wycinki jest bezpieczeństwo mieszkańców. W zamian w Śródmieściu będzie 31 nowych nasadzeń.
9: 10.03, Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie w dziesiątce najlepszych polskich hitów mam dla was m.in. romantycznych chłopców z Placu Broni. Będzie też Bledka, będzie też Kasia Sienkiewicz w wersji solo. Gramy.

Meblowanie to przyjemna rzecz. Ania Wyszkoni stawia u nas lampę i sofę. Tutaj Radio SK 2. Przemeblowanie też szykuje się w przepisach od 12 sierpnia. Restauracje, bary i kawiarnie będą miały obowiązek podać do posiłku bezpłatnie pół litra wody z kranu. Kto czasem je na mieście, ten wie, że butelka wody naprawdę potrafi dać po kieszeni. Swoją drogą pół litra gratis do posiłku brzmi dumnie, choć pewnie niektórzy zawiodą się, że chodzi o kranówkę.

0: Zespół Baim przejmuje brzemię smutków na te nadchodzące dni wolne, żebyście odpoczęli od wszelkich stresów. Dwa serca i dwa smutki. Gramy na finał tej dziesiątki najlepszych polskich hitów. A przed nami w tej godzinie jeszcze Lander i Doda. Warto zostać z radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin jedynie 4,89. Kupując dwa.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest jej kawałek podłogi, tak zaznacza Dede Negra w Radiu SK2. Za to za chwilę Maja Chwalińska będzie walczyła o swój kawałek nie podłogi, tylko mączki. Po 11 zagra w ćwierćfinale French Open z Anną Kalińską. Trzymamy kciuki i śledzimy dla Was ten mecz. Przed nami punktualnie o 11 newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Co naprzemiennie, uwaga, nie wykluczono opady deszczu, a miejscami również burze. Mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia w czasie burz. Niewykluczony grat oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie mamy od 18 do 20 stopni, a temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana Lubelskiej, Marszałkowskiej w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
1: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska wyjdzie dziś na kort. Za kilkanaście minut początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
3: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
2: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
1: Usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 41-latek za podpalenie mężczyzny na jachcie. Wydarzyło się to tydzień temu przy jednym z nadbrzeży na Odrze w Szczecinie. Zaatakowany przez dwóch napastników mężczyzna, żeby się ratować, wskoczył do wody, mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie.
4: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania gruźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
1: Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Zapisy do trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion przedłużone do końca czerwca. Organizatorzy chcą dać szansę uczestnictwa jak największej liczbie uczestników w walce o finał na wielkim piłkarskim stadionie. Już kilka tysięcy drużyn zarejestrowało się do największego projektu piłkarskiego dla młodzieży w Polsce. Tegoroczne zmagania rozpoczną się we wrześniu. 120 najlepszych zawodniczek i zawodników oprócz tytułów Mistrzów Polski wyjedzie na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu.
5: SK2 News, Rzeszów.
0: Ja u Serkizy zapraszamy. Pijany spowodował kolizję, teraz musi wracać na Ukrainę. To 65-latek, który w Cergowej na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Jak się okazało, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo kierował bez uprawnień. Jest przetarg na wybór firmy, która rozbierze stary dworzec w Jaśle. Przypomnijmy, na jego miejscu ma powstać nowoczesne centrum komunikacyjne z poczekalnią, elektronicznymi tablicami i interaktywnym punktem informacji turystycznej. To jednak nie wszystko, bo koło nowego dworca powstanie nowy parking.
6: Tu Radio SK2, minęła 11. No czekamy na początek ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Kibicujemy Mai Chwalińskiej. Jak widzę, mecz ma się zacząć z opóźnieniem. Tak mniej więcej o 11.10 gramy wam w biało-czerwonych barwach muzycznie na początek. Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
8: Jeden po drugim.

Jenny i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Takie muzyczne przedstawienie się za nami. Za to astronauta Sławosz Uznański i jego żona, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, właśnie powitali na świecie swojego synka. Wielkie gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców. No, można śmiało powiedzieć, że będzie to taki ich mały krok dla człowieka, ale wielki skok w świecie pieluch.

Autobiografia to jedna z najbardziej znanych piosenek Perfektu. W tym roku to także tytuł jednego z koncertów na festiwalu w Opolu w sobotę. Największe polskie gwiazdy zaśpiewają utwory, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Wśród nich znajduje się również wspomniana przeze mnie autobiografia, którą teraz gramy Wam w wehikule czasu Eski 2.

0: No właśnie, miłość. Miłość do tenisa zaprowadziła ją na ten kort w Paryżu. Marisa i odkochaj w Radiu SK 2 to za nami, a my obserwujemy sobie ćwierćfinał French Open. Maja Chwalińska mierzy się z Rosjanką Anną Kalińską w pierwszym secie. Póki co patrzę 3-1. Dla naszej reprezentantki, oby tak dalej. Łatwo nie jest, bo panie grają przy otwartym dachu, a dziś mocno w Paryżu wieje. Oby Maja potraktowała to jako taki podmuch pod skrzydła. Trzymamy kciuki i gramy wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
1: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: No, oby to gorące lato rodem z piosenki panów z Big Day nastało jak najszybciej, bo człowiek to w sumie nie wie, jak się ubrać, a potem chodzi zafukany po mieście. Tutaj Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity na rozgrzanie. Przed nami news o 12, a po 12 No Self kręca w Radio SK 2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Na termometrach

0: Jak na razie trwa pierwszy set, Polka prowadzi 5-4. To spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
0: Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe poszukują mężczyznę, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach.
2: Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
0: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Na miejscu pracuje policja, poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane za pomocą podwodnego drona. Dwaj polscy alpiniści uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z nich został trafiony piorunem, przez co nie mogli kontynuować wczorajszej wspinaczki. W akcji ratowniczej działało alpejskie pogotowie górskie oraz włoska gwardia finansowa. Pogoda uniemożliwiła wylot śmigłowca ratunkowego. Ostatecznie dopiero w nocy alpiniści trafili do szpitala w Aoście na badania.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Jał Serkiza. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku w Wesołej w powiecie brzozowskim. Zginęła 78-letnia pasażerka samochodu, który uderzył w betonowy przepust. Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 7. Koniec z upychaniem kosmetyków w miniaturowe buteleczki. Lotnisko Rzeszów-Jasionka jako trzecie w Polsce zniosło limity płynów w bagażu podręcznym. Pasażerowie mogą teraz przewozić do 2 litrów. Cały czas możecie głosować na Drzewo Roku. Podkarpacie reprezentuje Lipa Sobieskiego z Przeworska. Szczegóły na drzeworoku.pl.
5: 5-4 prowadzi Maja Chwalińska w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa. No łatwo nie jest, bardzo ciężko, punkt za punkt. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko poszło już z górki. Tutaj Radio SK2, gramy Wam najlepszą polską muzykę, zespół, wideo na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry i mamy 2 minuty po 12.
6: No to gramy.

0: Ja myślałam, że to siatkarze swoimi meczami działają jak dreszczowcy, ale z tenisistami jest tak samo. Tiebreak mamy w pierwszym secie ćwierćfinału Rolanda Garrosa na tablicy wyników 4-3 dla Mai Chwalińskiej. No, trzymamy kciuki za nią. To na rozluźnienie atmosfery Nosel wkręca już teraz w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pana Rafała się dotelefonowałam z rezerwacji parkingowej u nas?
3: Tak.
2: Danka Węglowa, Danka po tej stronie, proszę pana, bo widzę, że mąż pana wpisał na listę od piątku do niedzieli. A czy on coś wspominał, proszę pana, o komunii, czy nie?
3: Nic mi nie wspominał.
2: A, bo będziemy mieli komunię i szykują tutaj taki namiot ten, proszę pana, rozstawiany. I teraz tak, albo jeżeli pan nam zostawi kluczyki, no to możemy, proszę pana, w środku siedzieć, albo ja będę musiała mieć lawetę dla pana, ale to dodatkowo będę musiała panu policzyć.
3: Ale ja nie rozumiem, co, że siedzieć gdzie, mi w samochodzie?
2: Bo tak, rozstawimy nad parkingiem, proszę pana, namiot. Ten taki biały. I tam będzie uroczystości komunijne. I tak, mamy jeszcze przestrzeń, żeby tam postawić stoły, ale nie mamy przestrzeni, bo tam samochody będą stały. Nie mamy przestrzeni na siedzenie, więc albo będą, proszę pana, jeżeli pan się zgodzi oczywiście, siedzieć u pana w samochodzie i normalnie odbyć komunię, albo ja na lawetę wezmę pański samochód.
3: To jak ja mam 100 zł opłacić jeszcze kolejne za lawetę, to...
2: Proszę pana, laweta nie jest nam za darmo, bo musimy wyprowadzić auto, proszę pana, z parkingu, bo tam będzie komunia.
3: Ale to będę siedzieć w moim aucie i jeść se tam.
2: A to nie tylko
3: tak?
2: Pana aucie, proszę pana. Mam 20 osób.
3: Ja się na to nie zgadzam tam.
2: Mam 20 osób na komunii, proszę pana.
3: Ja się na to nie zgadzam.
2: No to widzi pan, tutaj muszę potrącić panu za lawetę, żeby odstawić auto i później znowu żeby przywieźć. Też muszę potrącić panu.
3: No ja wolę zrezygnować i 50 zł zapłacę i...
2: A, czyli ma pan skreślać, tak? Z parkingu?
3: Tak.
2: Dobrze, to wszystko potwierdzi teraz Małgorzata.
4: Kochanie, zostajesz wkręcony w Radiu SK.
3: Oj, przepraszam.
1: Nosel wkręca.

0: szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski w Radiu SK2. Paryż może się okazać bardzo szczęśliwy dla Mai Chwalińskiej. Gra o półfinał French Open. Pierwszy set już ma, już jest jej. Teraz trwa walka o drugi z Rosjanką Kalińską. Na tablicy wyników 2-1 dla Polki. Idzie świetnie. Trzymamy kciuki, gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Baranowski, Wiktoria Kida, Oskar Sims. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 13.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: żebyście mieli czas popatrzeć sobie na kolory nieba. Tego wam życzę na ten długi czerwcowy weekend. Kaśka Suchacka popatrzyła sobie w górę dłużej, no i właśnie, wyszedł jej ten kawałek. Niebo było różowe, gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 13, a po 13 świeżynka od Dawida Podsiadło, która z pieca wyszła, no dosłownie, dzisiaj po północy. Premierowy Na Błysk zagramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
10: Średnio 23 stopnie mamy na termometrach w Rzeszowie. Krośnie czy jaśnie odrobinę. Temperatura może nam podskoczyć do końca dnia. Chmury i słońce naprzemiennie. Uwaga, niewykluczone opady deszczu, a miejscami również burze. Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w czasie burz, grad oraz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Wyjeżdżamy na drogi w Rzeszowie. O tej porze nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
11: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek śmiertelny wypadek na S8. Ruch w kierunku Warszawy wstrzymany. Na wysokości Żabiej Woli doszło do zdarzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba zginęła. Na miejscu pracują służby. Policja kieruje na objazdę. Cała Polska kibicuje. Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału.

0: Advantage z Bielska-Białej.
1: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
2: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych. Mocno kibicujemy!
0: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
3: A po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwyciężczynią tego pojedynku w półfinale zagra Maja Chwalińska lub Anna Kalińska. W czwartek i piątek nieco taniej za benzynę, diesel bez zmian. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze. Benzyny 98 6 zł i 52 grosze. Z kolei olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 40
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serki ze służby ratunkowe wciąż poszukują mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły efektu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
6: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia.
5: Dziś dno jeziora jest przeczesywane za pomocą podwodnego drona. MOPS w Rzeszowie wciąż szuka rodzin zastępczych, szczegóły w siedzibie przez Kubisza 4.
7: Obudził się we mnie niepoprawny optymista, ale jednocześnie kibic. Po tym braku awansu na mundial, po przegranej w towarzyskim meczu w niedzielę z Ukrainą 0-2, dzisiaj stoimy przed szansą oczywiście w meczu towarzyskim z Nigerią. Jak będzie? A niech BRO to wyśpiewa nam na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.
4: 10 hitów.
8: 10 najlepszych polskich hitów.

Fajny, modlitwa o złoty deszcz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 15 po 13 już na zegarkach, a jeżeli ktoś uprawiał modlitwę o nowy numer od podsiadło Dawida, no to chyba te modlitwy zostały wysłuchane, bo to na kilka dni przed startem trasy stadionowej, obrotowy tour, Dawid Podsiadło podrzuca nam kolejną muzyczną zapowiedź swojego nowego albumu. I tak po singlu Sezon, który miał premierę o dziko nocnej porze, teraz przychodzi czas na nowy kawałek. Kawałek Na Błysk, o którym sam Dawid Podsiadło mówi tak, i teraz uwaga, to będzie dokładny cytat z Dawida. To stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się, mówią: hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażmy je wszystkim, baranie. Koniec cytatu. No i to jest właśnie ten dzień, kiedy ja już mogę wam z wielką frajdą zagrać nowy numer od Dawida Podsiadło. Na Błysk, tak się nazywa, i on już teraz w Radiu SK2. Róbcie głośniej.

0: Tak wyśpiewał Grzegorz Kawiński z zespołu Kombi i trudno się z nim nie zgodzić. To pokolenie w Radiu SK2 i każde pokolenie przy okazji ma swój wielki hit, do którego bardzo chętnie wraca wspomnieniami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz będziemy trochę kolorować rzeczywistość. Jeżeli komuś jest trochę szaro, trochę buro i ponuro dzisiaj, to ja wam zagram 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. I to jest utwór, taki hymn lat 70., bo ten kawałek nagrał zespół 2 plus 1 właśnie w latach 70., a dokładnie premiera utworu miała miejsce w 1977 roku. Piosenka od początku wyróżniała się takim pogodnym, bardzo optymistycznym klimatem, co w tamtych czasach dla Polaków miało ogromne znaczenie. Choć dziś wielu osobom wydaje się, że był to wielki festiwalowy hit, to powiem wam, że początkowo nikt nie przypuszczał, że piosenka stanie się aż tak ponadczasowa. Po niemal 50 latach od premiery Choć pomaluj mój świat wciąż regularnie pojawia się i na koncertach, a także w wykonaniach młodszych artystów, którzy kuszą się o swoje interpretacje i swoje wersje tego właśnie numeru. Ale jak to było z tym oryginałem? Jak brzmi oryginał właśnie z 1977 roku? Usłyszycie już teraz, więc śmiało róbcie głośniej, bo w Radiu SK2 2 plus 1 i Choć pomaluj mój świat. We'll be right back.

0: A noce czerwcowe mają to do siebie, że są krótkie, ale chyba najfajniejsze ze wszystkich nocy w roku, więc można je obejmować, przytulać, można nie przesypiać, wszystko można z nocami i w czasie nocy czerwcowych. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK 2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 24 minuty i będzie godzina 14. Pamiętacie o gorącej polskiej 20? W piąteczek oczywiście gramy po godzinie 18, a w tym tygodniu Łukasz Zdujczyk zagra wyjątkowe notowanie prosto z naszego opolskiego studia, prosto z festiwalu w Opolu, więc mam nadzieję, że ta atmosfera wam się bardzo udzieli, ale oczywiście wy owe najnowsze notowanie jeszcze cały czas układacie i tworzycie, głosując na sk2.pl. A co ja wam będę o tym opowiadał? Posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

SK2 Rzeszów.

0: Do domów z betonu zaprosiła nas Martyna Jakubowicz na chwilę, muzycznie, w wielkim hicie. Tak wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Po godzinie 14 będzie kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i będzie Skąd to się wzięło, w którym mówimy o prostych wynalazkach codziennych, takich, które towarzyszą nam w każdych czynnościach, a rzadko zastanawiamy się, skąd one w ogóle do nas przyszły i jak to jest, że my je mamy. No to dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął długopis.
1: Reklama.
2: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest! To będzie ostatnia reklama.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
9: Pady deszczu oraz burze z gradem cały czas w regionie niewykluczone. Obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Chodzi o całe województwo podkarpackie. W czasie burzy silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. A spaść może do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 23 do 25 stopni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
10: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ona znowu to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open. Po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach 7-6 i 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie jest tutaj szalony. Jestem bardzo wdzięczna. Dla Polki był to już 8. wygrany mecz w Paryżu. Z kim Maja Chwalińska powalczy o finał, rozstrzygnie pojedynek Aryny Sabalenki i Diany Schneider. Ten mecz już się rozpoczął, a półfinały już jutro. 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 2 nastolatków. Jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. prowadził pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Doszło do wypadku. W wyniku dachowania 2 osiemnastolatków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
11: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności,

0: za darmo.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Userki z gminy Bukowska ostrzega mieszkańców przed niedźwiedziem. Jeden osobnik był widziany w pobliżu zabudowań w miejscowości Brogówka. Na podkarpackich drogach jest już więcej policyjnych patroli, a to w związku z akcją Boże Ciało 2026. Do 8 czerwca mundurowi będą patrolować drogi, sprawdzać stan techniczny pojazdów, trzeźwość i sposób przewożenia pasażerów. Rada Powiatu Jasielskiego powołała komisję konkursową odpowiedzialną za wybór kandydata na stanowisko dyrektora szpitala specjalistycznego w Jaśle.
3: W tej chwili już 2,5 minuty po godzinie 14. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, potem Manam, potem Dawid Prosiadło i hymn tegorocznym męskiego grania. Tak otworzymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj będzie o tym, skąd się wziął długopis. Rafał Adamczak, dzień dobry.
4: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Zawsze w tej relacji określonej w ten sposób muzycznie przez Monikę Brodkę się gubię i nie wiem w końcu, kto jest kim. Już 20 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wziął długopis? No właśnie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie bez tego wynalazku, ale jego historia jest całkiem młoda. Przez wieki ludzie pisali piórami maczanymi w atramencie, później piórami wiecznymi. Problem był jeden, atrament często się rozmazywał, a pióra bywały niewygodne. Przełom nastąpił w 1938 roku, kiedy węgierski dziennikarz László Biró zauważył, że farba drukarska schnie szybciej niż zwykły atrament. Wpadł więc na pomysł, by wykorzystać gęsty tusz i maleńką kulkę umieszczoną na końcu wkładu. Kulka obracała się podczas pisania, pobierała tusz ze środka i przenosiła go na papier. I tak narodził się nowoczesny długopis. Początkowo był drogi, traktowany jako luksusowy gadżet. Dopiero po II wojnie światowej rozpoczęła się masowa produkcja, a długopis stopniowo wyparł pióro z biur, szkół i urzędów na całym świecie. Dzisiaj produkuje się ich miliardy rocznie i te miliardy wypisujemy. W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się długopisy produkowane przez firmę Zenit. Kultowy model z charakterystycznym przyciskiem był marzeniem wielu uczniów i urzędników. Co ciekawe, dla wielu Polaków słowo Zenit stało się wręcz synonimem długopisu, podobnie jak Adidasy bywają używane na określenie butów sportowych. No i jeszcze mały rekord. Szacuje się, że przeciętny długopis potrafi narysować linię o długości nawet kilku kilometrów, zanim skończy się w nim tusz.
1: Skąd to się wzięło?

0: taki klasyk, który jednoczy publiczność, jak pojawia się na koncercie jakimkolwiek, albo na, nawet jak pojawia się na jakiejś imprezie, nie? To też jest numer, który zakończył niejedną imprezę, był takim hymnem końca. Na pewno to przeżywaliście. Maryla Rodowicz, ale to już było w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, spokojnie, jesteśmy przygotowani. Za chwileczkę Warius Manx i Kasia Stankiewicz i Kot bez ogona. 20 minut i będzie 15.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra
8: i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531-031-025.
21: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509-760-222 www.studnie-dukla.pl.
5: to będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: To Bryska, Kraksa, tak nazywa się ten numer. To jest SK2, tak nazywamy się my. U nas najlepsze polskie hity i zaraz 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
24: W Rzeszowie postoicie na dojeździe do ronda po Bitno-Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Tłoczno także na dojeździe do ronda Kuronia. Sporo aut również na Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców Warszawy oraz w ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. No i bus pasa obowiązują jeszcze do godziny 17.30. A jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczony deszcz oraz burze. Obowiązują ostrzeżenia IMGW, a w czasie burz silny wiatr oraz grad.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
0: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki. Komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
1: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale to taki tenis siłowy. Tam, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka. No po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
0: Koledzy Mai z beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, m.in. Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby kibicować jej na miejscu.
2: Emocje są niesamowite, jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
0: A Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. Klaudia oddycha samodzielnie, właśnie wraca do Polski. Już w tej godzinie na lotnisku we Wrocławiu ma wylądować samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie dziewczyny.
3: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
0: Mówi mama Joanna Uciechowska. Transport zorganizował polski resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi dzisiejszego popołudnia. Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy. W kartodromie uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcinali karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełnić błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
4: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami. Również mamy samochód ciężarowy. Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
0: Mówi Marcin Zwolenkiewicz, zastępca komendanta. Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W warsztatach wzięło udział 50

0: Żegna się grający na pozycji atakującego Jakub Budzki.
1: 3 minuty po godzinie 15, to jest K2. Gramy najlepsze polskie hity, wiadomo, a wy jak tam już po pracy? Już jest długi weekend? Tu może tylko czwarteczek wolny, na piątek trzeba będzie wrócić do pracy, a sobota, niedziela znowu wolne, a może jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja. Ciekaw jestem, jak to u was wygląda. Sanach, hip hip hura, taki będzie początek muzyczny tej godziny, a potem Wiktor Waligura i Dry School, a także w kolejce Ania Karwan z nowym numerem i Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. Rafał Adamczak, dzień dobry.

płyty Saxon Sex, Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu. Między innymi 35-lecie tego albumu obchodziliśmy. Był koncert jubileuszowy tej właśnie płyty z rewelacyjnym koncertem Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego. W tym roku będą też inne jubileuszowe koncerty, chociażby koncert 45-lecia zespołu Lady Punk, jeżeli chodzi oczywiście o festiwal w Opolu, oraz koncert zatytułowany Autobiografia. To będzie jubileusz Bogdana Olewicza. A jeszcze święto kabaretu Neonówka, tak zupełnie przy okazji się szykuje. Koncert debiutów, koncert premier, super jedynek. No dużo się będzie działo. Będziemy na pewno wszystko relacjonować wam w Radiu SK2, bo my na festiwal do Opola oczywiście, że się wybieramy i oczywiście, że zapraszam na specjalny program, który zagramy w piątek z naszego opolskiego studia, które będzie przy Filharmonii Opolskiej, gdzie będziemy gościć gwiazdy, gdzie będziemy gościć słuchaczy. Mam też nadzieję, że wy nas w tym studiu odwiedzicie. 17 po trzeciej już, środa, 3 czerwca, teraz Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: Tak zwany nowy perfekt z Łukaszem Drapałą na wokalu też się pojawi w czasie tegorocznego festiwalu w Opolu i na pewno zagrają. Wszystko w ramach koncertu Autobiografia jubileuszu Bogdana Olewicza. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 15.30 na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, wyjazd z Krakowa lada moment może zostać mocno utrudniony. Dziś od 16 do 18 przeciwnicy budowy trasy S7 organizują protest. Mają zablokować zjazdy z autostrady A4 na ulicę Wielicką i Zakopiańską, a także samą Zakopiankę w miejscowości Gaj. 12 rodzin z Balcarzowic poszkodowanych przez trąbę powietrzną jeszcze dziś otrzyma pomoc doraźną. To 8 tysięcy złotych na najważniejsze bieżące wydatki. Urząd Gminy dostał na to 96 tysięcy złotych. Specjalna komisja prowadzi wciąż oględziny szkód i przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia pieniędzy na odbudowę domów i budynków gospodarczych. Przypomnę, w minioną sobotę przez wieś Balcarzowice przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na Podkarpaciu rozpoczęło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Ptaki otrzymują specjalne obrączki z nadajnikami. Dzięki nim naukowcy śledzą losy orłów po opuszczeniu gniazda. Dodajmy, w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich. Ponad 2/3 z nich występuje właśnie na Podkarpaciu.

0: 20 minut i będzie 16, to Demono i póki na to czas. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Dzisiaj gramy towarzysko z Nigerią. O 20.45 początek meczu, pierwszy gwizdek. Gramy na Narodowym w Warszawie, ale jest mała afera i zamieszanie wokół reprezentacji Nigerii, bo mają problem ze swoim sprzętem. Otóż przyleciały skrzynie, ale klucz do skrzyni został w Londynie. Nieźle, co? Słuchajcie, jest rozwiązanie. Już teraz może niech zgłoszą nieprzygotowanie, brak stroju i po co to? No może ten wieczór spędzimy zupełnie inaczej.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
7: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
8: A jak to wpływa na państwa codzienność?
7: Ciągle coś się nie domyka.
6: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
8: Proszę pana, bo tam są drzwi.
9: Polskone Porta Dere Ercato.
10: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i zegar. A nasz zegar pokazuje, że zbliżamy się do godziny 16. Punktualnie o 16 będą najświeższe newsy. Potem oczywiście znowu przyjemnie, muzycznie. Patrycja Markowska, której w Opolu festiwalu, który startuje już jutro, nie zabraknie. Ona tam wystąpi razem z Andrzejem Krzywym i Kamilem Bednarkiem. Taki będziemy mieć muzyczny początek kolejnej godziny, ale też po 16 tradycyjnie Jarząbek. Dzisiaj z ważną prawdą, szczególnie dla młodych par.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
15: Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie, przypominamy. Utrudnienia też na 28 na trasie Sanok-Gdybkowce. Chodzi o budowę obwodnicy Sanoka. Spodziewajcie się tam wahadeł. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. A jeśli chodzi o prognozę, to jeszcze dziś niewykluczone opady deszczu oraz burze. Uważajcie, w czasie burzy silny wiatr, możliwy także grad.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
16: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nawałnice przechodzą przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch.
17: Tak, jestem.
16: Gdzie przechodzą teraz burze?
17: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwia zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
16: Wyjazdy na długi weekend z lekką oszczędnością. O grosz mniej za 95, 2 grosze w dół za 98, diesel bez zmian.
18: Fajnie, że na ten dłuższy weekend cen nie podnieśli. Mało tego, fajnie, jakby zostawili te ceny na całe wakacje.
19: Bardzo się cieszę, że nie poszły w górę te ceny.
16: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiamy. rozmawiał Rafał Różycki. W czwartek i w piątek, przypomnę, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6 zł i 52 grosze, a diesla 6 zł i 40 grosze. Sensacja na kortach Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka przegrywa z Dianą Schneider 6-3, 5-7 i 0-6. W półfinale wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Mają Chwalińską. Przypomnę, wcześniej Polka w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. To nie dzieje się naprawdę, mówił tuż po meczu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
1: Jestem w szoku, a żałuję, że nie byłem od początku, ale po prostu po drodze śledziłem, bo jeszcze inne rzeczy dzieją się w mieście, no ale to jest przebój. No i tylko się cieszy, że tak się to rozwinęło. W imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że jesteśmy dumni.
16: Półfinałowy mecz z udziałem Mai Chwalińskiej już jutro. Finał turnieju z kolei zaplanowano na sobotę 6 czerwca.
11: SK2 News, Rzeszów.
12: Michał Userki z RDOŚ w Rzeszowie szuka firmy, która zajmie się płoszeniem, monitoringiem i odłowem niedźwiedzi. Działania mają być realizowane na terenie gminy Solina, Cisna, Lutowiska, Baligród i Komańcza. Przetarg trwa do 10 czerwca. Kilka starych drzew w centrum Rzeszowa zostanie wyciętych. Ich stan oceniono przy użyciu specjalnego tomografu komputerowego, a decyzję o usunięciu wydał m.in. podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków. Głównym powodem wycinki jest bezpieczeństwo mieszkańców. W zamian w Śródmieściu będzie 31 nowych nasadzeń.
0: 2,5 minuty po godzinie 16. No to na weekend, a nie, jeszcze za chwilę, nie, tak?

0: Jak się długi weekend zaczyna, to wiadomo, że można sobie podśpiewywać albo nawet powiedzieć, że dobrze jest, jak jest, prawda? Roxana Węgiel w Radiu SK2. Zaraz Metzner, będzie Ania Wyszkoni, będzie Depres, będzie Sylwia Grzeszczak, a teraz będzie Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, para młoda, można się zdziwić. Po weselu skarbówka coraz częściej zagląda do kopert ślubnych. Wesele to jest wyjątkowy moment. Wzruszenie, zabawa, no i oczywiście prezenty. Najczęściej w formie kopert z gotówką, ale warto wiedzieć, że te pieniądze to w świetle prawa darowizna, a darowizny podlegają konkretnym przepisom podatkowym. Jeśli ktoś przekaże nam więcej niż określony limit, to musimy zgłosić to do Urzędu Skarbowego. Przykład. Od najbliższej rodziny możemy przyjąć do 31 tysięcy złotych w ciągu 5 lat bez podatku, ale od dalszych znajomych limit to już tylko nieco ponad 5 tysięcy złotych. Jeśli przekroczymy ten próg, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w urzędzie w określonym czasie. W przeciwnym razie możemy zapłacić nawet 20% podatek, a do tego grożą też dodatkowe sankcje. Więc jeśli planujecie wesele, warto mieć z tyłu głowy, że nawet po najlepszej zabawie mogą was czekać formalności z urzędem. A nawet jeżeli o tym zapomnicie, to skarbówka ma to do siebie, że potrafi o sobie przypomnieć.

0: Golec Orkiestra BDS i Gromi Grunty w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity i już prawie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężko chora Klaudia jest już w kraju. Samolot transportujący 24-latkę z Pekinu wylądował już we Wrocławiu. Transport do Polski zorganizował resort obrony. Teraz Klaudia trafi do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do tematu będziemy wracać. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. W Jeziorze Solińskim zlokalizowano ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona. Obecnie służby próbują wydobyć ciało z wody. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. 19 i 20 czerwca pierwsze warszawskie targi obronne w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.

0: Chciałoby się teraz tak zakrzyknąć i wszyscy razem, bo założę się, że było śpiewane. Ten numer ma to w sobie, że porywa. No, śpiewania szczególnie. Bajm, ta sama chwila w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Pamiętajcie, że jutro już startuje festiwal w Opolu, który będziemy dla was relacjonować i w piątek specjalny program na żywo z Opola właśnie. Nasze studio będzie przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli to wam po drodze, zaglądajcie, wpadajcie, spotykajcie się z nami. Gwiazdy przyjdą na pewno. To wszystko usłyszycie w Radiu SK2 i na pewno klimat Opola złapiecie. Obiecuję. Jonathan, Bledka i Gips, rusz już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
6: I po reklamie.

0: to Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd i ten tytuł. I całą tą piosenkę dedykuję tym, którzy chcą już być zabrani z pracy, oczywiście na długi weekend, na wolne, żeby odpoczywać i żeby było fajnie. To mnie Monika Lewczuk też stąd zabiera, ale ja spokojnie zostawiam was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który po godzinie 17 odpowiednio się wami zaopiekuje, tak żebyście dobrze ten długi weekend rozpoczęli i dobrze w niego weszli. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro i w piątek słyszymy się w specjalnym programie prosto z naszego opolskiego studia, gdzie zagramy specjalny program, ale będzie fajnie, będą opolscy goście, będzie klimat festiwalu i to wszystko w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kaufland jest fresh. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama. Niech się

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: Zmożony ruch w Rzeszowie na Szopę, na Targowej, na Ruszewża oraz Wierzbowej, do tego na Piłsudskiego i Powstańców Warszawy. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. I buspas w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Przypominamy o tym, jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczony deszcz oraz burze z gradem. Mamy ostrzeżenia IMGW. W czasie burz niewykluczony silny wiatr do 70 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest m.in. w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
3: Z centrum kraju przenosimy się na południe. Kierowcy w Małopolsce, poza komunikacyjnym szczytem, muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Tu sytuację śledzi dla nas Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
6: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
5: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie. Na mapach jest wręcz czerwono.
3: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w zatorze mają potrwać do 18. Powalone drzewa, zalane ulice i lokalne podtopienia przez Śląsk przechodzą nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali ponad 40 razy.
7: Różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Mamy zalaną jezdnię.
3: Relacjonuje Dawid Strączak ze Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dodajmy, do wieczora w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń IMGW przed burzami. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski. Termin zgłoszeń przedłużono do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
8: Mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.
3: A nagrodą główną jest wyjazd na zgrupowanie do zagranicznego klubu. Zapisy na stronie z Orlika na stadion.pl.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serkis. Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi R., organizatorowi wyścigu na lotnisku w Krośnie, i Patrykowi Z., kierowcy, który rok temu wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 19 osób.
9: Organizatorowi zarzuca się umyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek niedopełnienia obowiązków. Ponadto organizacji tej imprezy bez wymaganego zezwolenia.
2: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. 11 nowych alejek zostanie wybudowanych na cmentarzu przy Świętokrzyskiej w Rzeszowie. Obecnie trwa przetarg.
10: Razem z wami. Stoimy w korkach, ale też i korki otwieramy, bo jesteśmy gotowi. Najwyższy czas rozpocząć to, co my Polacy lubimy najbardziej. Była majówka, to zaczynamy sezon na czerwcówkę z tym, co najlepsze w SC2.
1: Najlepsze polskie hity.
10: Bez pośpiechu, na dzień dobry, Cortez Kowalski, witajcie.
11: Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce.

Warius Manx w SC2. Zabij mnie. Ale nie wiem, gdzie są te klucze. No zabij mnie, nie wiem. Na śmierć nie wiem. Tak dzisiaj mówili w nigeryjskim sztabie przed towarzyskim meczem z Polską. Niezłe zamieszanie, mecz za 4 godziny, a chłopaki z Nigerii przylecieli do Polski i zapomnieli zabrać ze sobą kluczy do skrzyni ze sprzętem treningowym. No powiem wam, że nie chciałbym być na ich miejscu, ale teraz już nie będę narzekał, jak zapomnę kluczy do auta przed domem. SK2. No bo każdemu zdarza się zapomnieć kluczy, nie, ale żeby lecieć po nie tyle tysięcy kilometrów.

0: ciebie tu.
1: Wilki w SK2. Ciekawe, gdzie teraz się odnajdziemy.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: I lądujemy z pierwszym Polakiem, Mirosławem Hermaszewskim, w kosmosie. Bo mamy rok 1978, w którym też kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta w historii samotnie opłynęła jachtem kulę ziemską. I jej, i jak i Maryli Rodowicz, trzeba było w tym roku wielkiej wody, bo to właśnie 48 lat temu powstał ten wielki hit wokół mazurskich i kaszubskich jezior. Hit o tym, żeby nigdy się nie poddawać przeciwnościom losu. Dwa lata temu również powstała odświeżona wielka woda, którą Marylka nagrała w duecie z Dawidem Kwiatkowskim, ale teraz...
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Maryla Rodowicz i w oryginale wielka woda w SK2.

0: Moment, sprawdzę, czy wszystko zabrałem, spakowałem i jedziemy. Takie momenty od Kasi Sienkiewicz. Na moment, jak ktoś nie prowadzi auta, może zajrzeć do gorącej polskiej dwudziestki. Tam można głosować właśnie na ten numer. A to zajmie...
1: Autopromocja. SK2 prezentuje...
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
3: i z fanami polskich piosenek.
2: Słuchaj już od jutra i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
12: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
7: I po reklamie.

0: Bardzo fajna okazja, świetna nawet bym powiedział, aby długi weekend właśnie rozpocząć może nocnym wypadem na miasto w SC2 z Demono teraz i najlepszymi polskimi hiciorami. Stawiamy stopę w stronę czerwcówki, a te procentowe stópki już za chwilę w newsach SC2 o 18.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2, Jakub Koniaczkowicz. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej, stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
14: Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
13: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju, Donald Trump poinformował, że USA wyśle do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierze. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych, mówił prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Przypomnę, główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. A dziś na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskiej reprezentacji. Pierwszy gwizdek spotkania Polska-Nigeria o 20:45.
0: Wołali na ciebie, Kuba, na boisku Messi?
13: Aż tak to nie, bo ja tam z tyłu, przy samej bramce stałem.
0: Urodzony piłkarz. A przy samej bramce, czyli co, bramkarz?
13: No bramkarz. Postura nie wskazuje, ale to... Wolę się raz na 10 minut szybko rzucić, niż tak biegać cały czas.
0: Albo wiesz, jak odpowiednio łapać piłeczki.

0: Na dzisiejszy mecz szeliki przygotowane, koszulki też już wyprane. Przyda się też coś do schrupania, bletka Oskar Cyms i inne najlepsze jak ten Krzysztof Krawczyk, który też pewnie kiedyś chciał być piłkarzem. Witajcie w SC2.
1: Chciałbym być marynarzem. Chciałbym mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć.

0: takich hitach świetnie również jeździ się na rowerze. Dzisiaj zresztą jest dzień roweru, bledka i dwa dni w SC2, no ale też mamy nowe przepisy. I sypią się nowe mandaty za brak kasku u dzieciaków. Bo to już od dzisiaj, no, już od dziś. Jak ktoś nie ma 16 lat, musi mieć na głowie kask, jak jedzie hulajnogą czy nawet rowerem, bo inaczej...
1: Mandat! Mandat!
2: SK2.
0: No i to 100 zł tego mandatu. Ale czy mały, czy duży, czy młody, czy stary, warto mieć na głowie kask, żeby jej nie stracić. No chyba, że ktoś jest kask-aderem wideo w SC2.

0: Rozpędzony Oskar Cyms w SC2, ale zwalniamy. Mamy sygnały od słuchaczy SK2, od Was, którzy wybieracie się na czerwcówkowe wyjazdy. A4, trasa Wrocław-Legnica, S5, Leszno-Wrocław, S8, Piotrków-Trybunalski-Warszawa. Tutaj drogowe zamieszania i kłopoty. Bez problemu za to w odpowiedni klimat wprowadzi nas teraz Marisa.
1: SK2.
0: Dla tych, którzy stoją w korkach, dla tych, którzy jadą, no i dla piłkarzy, bo oni też będą stać dzisiaj w korkach.

0: Babie Lato w SC2. A tutaj nie trzeba aż czekać do lata czy do jesieni, bo grzybiarze donoszą o udanych zbiorach. No, pierwsi miłośnicy zbierania grzybów meldują, że w lasach pojawiły się koźlarze. Kto jak kto, ale w znajdowaniu grzybów to my jesteśmy kozaki.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: I po reklamie.

0: Jaki jest cel długo-weekendowej podróży? Dom nad wodą i PZWS2. Sporo wody wzdłuż wschodniej granicy. Tutaj nieźle leje i grzmi gdzieniegdzie. Weekend rozpoczyna się deszczem, a reszta może rozpalać grille. Za chwilę 19:02.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Serkis. Coraz bliżej do Skillzone. Festiwale w Mielcu. Tam czekać na was będą motoryzacyjne perełki, ciężarówki, pokazowe drifty i przeloty helikopterem.
9: Mamy na miejscu przygotowane konkursy nie tylko dla tych uczestników, jak i dla publiczności, czyli na przykład trzymanie felgi na czas, przeciąganie auta na czas, przeciąganie auta drużynowe, czyli jedni ciągną z jednej, drudzy z drugiej. Wyznaczamy linię na płycie lotniska i kto mocniejszy, ten wygrywa. No wiadomo, dużo przygotowaliśmy konkursów.
8: Mówił Bartosz Hess, organizator. Impreza rusza w sobotę i potrwa do niedzieli na lotnisku w Mielcu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, to poszczegóły odsyłamy was na facebookowy profil wydarzenia.
0: I mamy 19. Długiego rozpoczynającego się weekendu z Eską 2. Modowe będą przeboje. Podróże w czasie i nie jeden z 10, ale o wiele więcej tego, co w Esce 2 najbardziej polskim radiu najlepsze. Hity jak złoto.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
0: Kowalski, witajcie, a długi weekend lalalujemy razem z mrozem. Będzie gorąco.

takie małe, a takie fajne. Małe szczęścia. Małe szczęścia, wesce 2, krótkie spodnie, ale takie, żeby było wygodnie. Kolorowa prasa donosi, czytam tutaj. Najmodniejsze spodenki na lato 2026. Takie, jakie ma Anna Lewandowska. W upalne dni będą królować shorty, czyli shorty w piżamowym klimacie. Paski. Po prostu będziemy mogli sobie iść na plaży w piżamie. Tylko trzeba uważać, bo łatwo w takiej piżamie zasnąć na słońcu. Eskad.

0: Sylwestry, dwa najlepsze polskie hity na długi czerwcowy weekend. Jedziecie po horyzontu kres? To teraz w ogóle ja was zapieram w zupełnie inne miejsce.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to za którym, ojejku, horyzontem jesteśmy i gdzie lądujemy? Lądujemy na stacji benzynowej. Jesteśmy po częściowo wolnych wyborach w Polsce. U naszych sąsiadów runął mur berliński przed chwilą, czyli 1989 rok. Wtedy benzyna nie była taka droga jak teraz, ale zlikwidowano na nią kartki. No i można było tankować, a potem wsiąść na mechanicznego rumaka i słuchać ulubionego hitu, na przykład jadąc Komarkiem, który powstał nie 37 lat temu, ale hit idealny do tego, żeby jechać MZ-ką albo Komarkiem, albo właśnie Harleyem, moim Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Hymn każdego motocyklisty. To co, wsiadamy na maszynę? Totalny luz.

0: Maciej Musiałowski i Flora.
1: SK2.
0: Teraz facet, który zaczął niezły sezon na single. Ten, co teraz puszczę, zapowiada jego kolejny album. Cyk. Na razie jednak przygotowuje się do obrotowej, jak diabelski młyn, trzydniowej trasy koncertowej. A u niego na koncertach wszystko jest na błysk. Dawid Podsiadło i gorąca premiera na błysk w SC2.

0: Kobieta gotuje, pierze. Facet idealny, już mi się podoba. Błysk w SC2 i Dawid Podsiadło, jak zawsze, pozamiatał.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: I po reklamie.

0: Podczas podróży na długi weekend różne rzeczy przydarzyć się mogą, ale pamiętajcie, jesteście niepokonani. Perfekcyjni Agoni, grupa Perfect w SC2, a za chwilę 20 i wracamy do tego, co mamy dla Was najlepsze.
1: Reklama.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Sarkis, to propozycja dla całych rodzin. W drugiej połowie czerwca czeka na Was rodzinny seans filmowy, a to w kinie LED w rzeszowskich Piwnicach. Tytuł filmu to niespodzianka, ale wiadomo, że produkcja będzie odpowiednia dla dzieci od 7 roku życia. Seans rusza 21 czerwca o 14. Wejdziecie za darmo, ale uwaga, bo obowiązują bezpłatne wejściówki. Szczegóły na stronie rzeszowskich Piwnic. A już 20 czerwca macie kolejne spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu. W planie 3 bloki tematyczne: komiksowy, mangi, anime oraz Gwiezdnych Wojen. To wszystko w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Początek o 12:00. Wejdziecie za darmo, a szczegóły macie na stronie WDK-u.
0: Środa, wieczór. Tutaj się wszystko zgadza. Zaczynamy długi weekend jak najbardziej, ale nie wszyscy poza domem, w domu też. Można złapać za pędzel, zrobić mały remont, ale można też dać w pędzel. To dopiero za chwilę, na początek malujemy z farbą i pozostałe w SC2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: prawie kwadrans po 20, Wiktor Waligura. Pory roku mamy 4, teraz jeszcze wiosna, ale od jutra w Opolu lato. Tutaj startuje najbardziej biało-czerwony muzyczny festiwal polskiej piosenki, czyli tej, która króluje też przede wszystkim w SC2. Dlatego jutro Rafał Adamczak pakuje się z Łukaszem Zduńczykiem, już mi mówili, jadą do Opola, a w piątek rozkładają studio przed Filharmonią Opolską, studio SK2. I tu możecie razem z nimi poprowadzić program, tak, na żywo, w piątek SK2 gra po polsku razem z wami, ze stolicy polskiej piosenki.
1: SK2.
0: W mobilnym studiu SK2, jak i na opolskiej scenie, spotkacie też gwiazdy, między innymi ona, Patrycja Markowska.

0: Ewa Farna, nie ma żadnego problemu. Westy 2 tańczymy w ten długi weekend do najlepszych polskich hitów, ale też czasami różne rzeczy, ciekawe jubileusze wypadają. 3 czerwca 1994 roku wyskoczyło mi w internecie, bo jest rocznica. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek znanego teleturnieju. Dokładnie, to jest 1 z 10. Patrzcie, ile to już lat, ale oglądam czasami, powiem wam, że prawdziwi debeściasy to są ci, którzy cały czas biorą wszystko na siebie. Ciekawe, czy tak samo mówią w restauracji, gdy trzeba zapłacić rachunek. Na siebie. SK2. To co, gramy dalej najlepsze polskie hity?
1: Dobrze.

0: Maciej Skiba woła w SC2, głośno też wołają kibice na Stadionie Narodowym, bo to już za niecałe 10 minut zacznie się mecz Polska-Nigeria towarzyski. A że nasi chłopcy są bardzo towarzyscy i gościnni, to na pewno nie pozwolą, aby goście z Nigerii wyjechali z Polski bez pamiątki pod postacią choć jednej bramki. A za chwilę strzelamy dalej najlepsze polskie hity, między innymi będzie strzelać klisze Karolina Stanisławczyk w SC2.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
4: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
5: Porozmawiamy z gwiazdami
6: i z fanami polskich piosenek.
7: Słuchaj już od jutra
8: i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Przy takich hitach to jest niemożliwe, żeby ten czerwcowy weekend długi się nie udał. A przed nami jeszcze 4 dni. Oszczędzajcie siły, nie rozładowywujcie od razu baterii, a będziemy je ładować. Jutro razem w SC2 od 9, a za chwilę 21. I potem Siłacz Rozynek oraz Urszula na początek z czymś na sen.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Serkis. To propozycja na spędzenie dnia rodzinnie i aktywnie. Będą konkurencje zwinnościowe, szybkościowe i siłowe, ale też animacje, gry i konkursy, strefa dmuchańców czy piana party. To jeszcze wiele innych atrakcji podczas Dnia Dziecka na Sportowo w Rzeszowie. Organizatorzy zapraszają 13 czerwca na boisko przy ulicy Skrajnej. Początek o godzinie 11.30. A już w najbliższą niedzielę 7 bieg kolorowej skarpetki w Rzeszowie. W całej akcji chodzi o to, by wesprzeć osoby z zespołem Downa. Zawodnicy, dzieci, młodzież i seniorzy wystartują w 2 różnokolorowych skarpetkach. Start biegów dla dorosłych od 10, a dla dzieci od 11.30 spod sceny na bulwarach.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Belu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: 2.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.